0: Radio Fantasy.
1: Kiszyna sprucąca je sedam punt doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Kiszyna sprucąca